0: To gratuluję dobrego, jak to mówił, dobrych urodzin, tak, dla tych wszystkich. To wszystkiego dobrego wam, dobra? Tu słucha już ten program Lourdes Tartas, bardzo dziękujemy. I też nasz przyjaciel z Polski, Józef Kryński, słucha ten program też, Auria, Radio Auria, to dzień dobry, rodacy, to dzień dobry. I on mówi ze Sylwiną, pięknie gra, tu dziękujemy, tak, 100 lat.
1: Dziękuję.
0: No to dziękujemy i wszystkiego dobrego wam w Polsce, pozdrowienia tu od Polaków z Aurii, dla was wszystkich w Polsce, tu jest z całego świata, dobra? I jak się da, to może na przyszły rok jeszcze raz pojadę do Polski tam, mój, dobra? Byłem już raz, ale chcę jechać jeszcze raz, bo Polska jest piękna i bardzo mi się spodobała. To może jeszcze jakoś damy radę, pojedziemy tam i do was, dobra? Do wszystkiego dobrego wam tutaj. No, Sylwina, co sobotę my zawsze gramy piękne muzyki dla tych naszych słuchaczy najstarszych, co tutaj mamy, co mają po 90 i trochę lat. To Kazimierz Palczyński, wszystkiego dobrego ci, dobra? Dla całej twojej rodziny, twoich synów, którzy was tam pilnują dzisiaj, tak? I też Floreczek Tonkel, też wszystkiego dobrego ci, Floreczek, dla całej twojej rodziny. Życzymy wszystkiego dobrego, dobrej soboty i niedzieli. I też Henryk Oliwiecki, też wam wszystkiego dobrego. No to mamy słuchaczy najstarszych, mają 92, 93, 94 lat. No to jeszcze życzymy wam dużo lat życia, tak żeby Bóg zawsze was błogosławił, dobrze? To Sylwino, teraz zagraj nim piękną muzykę i też zagraj tę muzykę dla naszego przyjaciela, tam mój Józwa Krińskiego z Polski na Lourdes Tartas. To grajcie. To dobrze.

0: No to, moment, polski na Radio Polska, nie Sylwino? No, jo, jak to mówią, nie Polacy?
1: Polaki.
0: No, jo, to dobre. Ale w Polsce są takie regiony, czy starsze ludzie się mówią jo, tak? To nic na to, aby rozumieć, mówić, to wszystko jest w porządku. Eu vou fazer hoje uma pergunta para vocês que já faz vários sábados que era para ter feito e não fiz porque não sobrava tempo, mas hoje eu vou fazer. Vale também um brinde surpresa para quem saber adivinhar. Vamos ver se o Silvino vai saber. Gostaria de saber de quem que era o primeiro comércio aqui em Áurea, quando Áurea surgiu lá nos anos 1911, 1912. De quem que era o primeiro comércio e onde estava instalado. Vamos ver. Quem vai saber. Tá bom? Então tá. Pergunta está no ar. É só tentar
1: pensar
0: e responder certo. Né? É, tem muita gente que sabe, mas outros não. Tá bom, então tá. Quem ligar primeiro ali e acertar vai ganhar o prêmio. Um brinde surpresa, tá bom? Nem que um pirulito no palito, mas vai ganhar, né, Silvino?
1: Sorvete, meu amigo.
0: Sorvete, lode? Não, mas é bem lode, tá? Lode to são sorvete, tá? Que é que tu neve, to sorvete e lode pro polsko. Luto é gelo, tá? Będziemy trochę uczyć po polsku tutaj naszych Polaków, dobra?
1: To dobra.
0: No, dzisiaj taki czas trochę jest taki... Taki miętki, jaki ciężki, nie miętki, bo spać się chce, się ma do deszczu, było zimno, teraz gorąco i jutro będziemy pewnie mieli deszcz, albo jeszcze w nocy będzie padało. To niech pada, tak? Czy padało, to weźmiemy dziedziownicę, nie Sylwino, i pójdziemy na łowić ryby do rzeki, tak?
1: Albo kumpie pić.
0: No, albo szimaruna pić, tak? I wipokę jeść, tak? No, to dobra. No, niech pada też mokry.
1: Aby woda do domu nie wleciała.
0: Aby nie padało do domu, to jest wszystko dobrze, tak? Najgorzej zasnikać na głowę to. To kapelusz zakładać do głowy. To dobra. No to dobra. No to ja tutaj mówię, że kto wie, jaki pierwszy sklep był w Aurii. Sklep tej komercji. Kto będzie wiedział, to może tutaj nam przysłać. Dobra? No też mamy jeszcze tutaj słuchaczy, którzy słuchają ten program Severino Salustiano da Cruz, 3 de maio, zawsze słucha ten program. Muito obrigado, Severino Salustiano da Cruz, por ouvir este programa. Też Leandro Zaremski, tam z município Carlos Gomes, gminy Carlos Gomes, słucha zawsze ten program. I też Jan Maj, João Maj. I też Teodor Marczewski, tu z linii Rio Ligeiro, zawsze słuchaj ten program. To bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu. Dobra? No to dobra. No to Sylwino, co? Będziemy grać, tak? Będziemy? Nie, ty będziesz grał, bo ja dzisiaj nie gram nic.

0: No, to program Polski na Radio Polska. No, ja też chcę pozdrowić naszego przyjaciela Waldemar Bieseriony. Stanów Zjednoczonych, gdzie tam słucha ten program, to bardzo ci dziękujemy. I w poniedziałek może ci zadzwonię tam i ta. Tu abraço ali para o nosso amigo Waldemar Bieseriony, lá nos Estados Unidos, que está ouvindo o nosso programa. Ele é filho aqui de Áurea. Ele tem uma loja aqui em Áurea. Hoje é a casa Rayão em Erechim. Tá? Então, o Waldemar é filho ali da dona Sara. E mora lá nos Estados Unidos. E a gente fala cada semana quase com ele ali, seguido a gente conversa. E ele me passa muita história sobre Áurea e Centenário ali. Então, o nosso contato ali é muito... muito válido, muito importante, tá? Porque eu descobri muita história de Áurea Centenário através dele, tá? Então, um abraço, tá, Waldemar? No, takie buty. Co tak cicho, Heniek i Silvino, dzisiaj? Dziś sobota. Dziś sobota, to trzeba wesołym być. Co mówisz?
1: No,
0: trzeba. A Silvino chyba mnie usnął tutaj, nie? Nie, jeszcze, bo gra, aby rumot, tak, aby rumot. No to dobra. No to Alice grał, ja bym cię się zapytał coś, był jakiś sklep tam z początku, jak te Rio Branco tam i nastało, powstało? Se tinha algum comércio, alguma loja ali na tua comunidade, no Rio Branco ali, daí se tinha, me manda o nome, tá, que eu preciso... dados para terminar o livro de Centenário, tá? Então me manda ali pelo WhatsApp. Dobrze, dziękuję, tak? É, ninguém me respondeu ainda de quem que era o primeiro comércio em Áurea, Heniek. Chyba...
1: trudno.
0: Trudno, będzie chyba brindy, surpresa na mnie, chyba zostanie dzisiaj, nie, Silvino? Nie wiem, co tam będzie, czy tam pirulito, czy picolé, czy tam sorvete. Então tá, a pergunta está no ar e podem mandar uma ali pelo WhatsApp aí a resposta. Primeiro que mandar e acertar vai ganhar o brinde. Beleza? Jak nikt nie będzie wiedział, na końcu później powiem, tak? Na końcu programu dopiero, bo teraz nie da. No też słucha ten program, obaczam tutaj dalej, tutaj mamy jeszcze więcej słuchaczy. Tutaj, którzy słuchają. Oferujemy też ten program dla wszystkich słuchaczy z municipio Centenario, gdzie słuchają ten program. Tam z Valeriano mamy dużo słuchaczy też. I na Centenario, dobra? Byliśmy w zeszłym tygodniu w Centenario. Mieliśmy takie spotkanie z burmistrzem i też z koordynatorem tam mojej kultury, Luciany. I to było bardzo, bardzo dobre spotkanie. Dziękujemy wam. Miło było tam być razem z wami i jeszcze tam kiedyś pojedziemy. Ja może na przyszły tydzień pojadę tam do południa na Centenario, tak Luciano, jak słuchasz ten program, ja ci wezmę już moje całe historie tam z komunidady, z wioski Lajadu Valeriano, bo już prawie dokończony, to ty zobaczysz tam, bo ci będzie dobrze, czy nie, czy co tam poprawić, to w tym tygodniu ja jadę tam na przyszły tydzień do południa na Centenario. I teraz wam zagramy piękną muzykę. To słuchajmy. Silvino, pewnie tu będzie spał. Graj tutaj.

0: Poláka chciała, nie? Nie, chyba nie Sylwino. Bo Polak to kocha, do siebie przytula, nie? No Heniek, nie wiesz, jakie bajki powiedzieć?
1: No nie.
0: No czegoś nie pomyślał sobie, jak ja nie mam, co miałem, to już wszystkie wypowiedziałem. I skończyły się bajeczki. No, to Alice grał tutaj Obrigado, antes morava o Júlio Zanella, depois veio morar o Barone. Como é que era o nome desse Barone, Alice? Me manda o nome dele ali que eu já vou colocar depois no livro, tá? A recém veio morar o Jacob Miller. É, então tá, depois o Mário Stachowski. Tu me manda seu nome ali dos Barone ali para mim colocar no livro, tá? Tu bardzo ti dziękuję, Alice. Dobra? Jeszcze kiedy muszę jechać, to mój do ciebie. Dobra? To pojedziemy jeszcze. Teraz lato będzie niedługo ciepło, to będzie dało jechać, bo pierw to deszcz, zimno i deszcz i tak szło. Człowiek tam nie chciało się nie z domu wyjechać, nie deszcz, to zimno. No to bardzo dziękujemy ci, tak Alice? To dobra. Te słucha ten program Antonio Majewski, tu w Auri, twój kuzyn, nie? Primo. I też Iwony Habas, że jak to Lourdes Mroczkowski, tak? I Leonardo Radziewicz, umszat Sylwina i Izidoro Dugrokiński też tu umszat, tak? I Jan Zaleski tu zauri też słucha ten program, to bardzo wam dziękujemy, tak? Muszę obaczyć, bo tutaj ktoś tutaj mnie tutaj przysłał coś, to będziemy słuchać, a później może, bo teraz to nie da. To do mnie nie należy, to nie będziemy nic mówić. Jak to, ty nic nie wiesz, to cicho być. Taki szumszat Sylwina tam blisko mieszkał, tak. Żona gada, mówiła coś, to mówi, ty cicho być, ty nic nie wiesz.
1: No to ja takie małe bajkę
0: powiem. No to powiedz.
1: Se wyjechał chłop do miasta i później był chłop do zdrowia, se narodowiali i siedział tam i cekał te linie.
0: No.
1: I tak słucha, o już jeden i drugi, coraz to ja pojadę. Ja se też wykupiony do paraizu jadę. No to dzisiaj ja zapoznam. Sobie siadł na linię i ten z boku tam. Gdzie ty jadziesz? Do paraizu. A ja też do paraizu jadę.
0: No.
1: I tak do drugiego się spytał. Ja jadę do paraizu. Ja też jadę. Troszkę dalej jak paraizu. A jeszcze jest droga dalej?
0: Jeszcze jest droga dalej do paraizu jechali. Ale pewnie miejsce się nazywało paraizu. A on myślał, że jadzie do paraizu.
1: Do paraizu.
0: Ale to już głupa światowy. Ja też raz stojałem tak na drodze tu na wiosce i rozmawialiśmy ze szumszadymi i ktoś jechał się pyta, gdzie ta droga idzie? Ta droga nie idzie nigdzie, ty idziesz po tej drodze.
1: No prawda.
0: Nie, droga nie idzie nigdzie, ty musisz iść po drodze, aby... To bajka. Tak, dziękujemy, ta Lisy, to był Antonio Barone i Saulo Barone, to bardzo dziękujemy, tak? Bo ja też kładę pierwsze mieszkańcy z każdej wioski, to już będę miał tutaj teraz trzech więcej, dobra? No to dobra, jak coś więcej wiesz, to możesz mi napisać i przysłać, dobre Alice? To później twoje imię tam i na książce też będzie wydane, tak? Podziękowanie za wszystko. No, Sylwino, pewnie teraz będziemy odpoczywać, tworzymy trochę tam te, kto nam pomaga, reklamy.
1: Mm-hmm.
0: Reklamy to jest apoju kultural, tak jak kto nie wie, to apoju kultural, reklamy teraz, posłuchajmy.
2: Bar e restaurante do Tonho e do João em Áurea, antigo bar do Cuiava. Distribuidor de bebidas para festas, bailes e casamentos, aniversários e outros eventos, com os melhores preços da praça. Também servem almoço com buffet livre, viandas e marmitas para levar para casa, com aquela comida gostosa. Também tem lanches como X, pastel, enroladinhos e outros lanches. Tem muito mais, tem sorvetes, picolés, milkshakes, balas, salgadinhos e outros itens. Com excelente atendimento, atendimento familiar. Venha conferir Bar do Tonho e do João em Áurea, ao lado do Banco do Brasil. Telefone de contato 54991272387. Central Bar Lanches e Sorvetes do Valdo e Márcia Kuzminski, ao lado da farmácia da Tere. Venha conhecer o nosso ambiente familiar. Temos diversos tipos de lanche: X salada, X bacon, X calabresa, X coração, X frango. Temos pizza, grostoles e sonhos poloneses sob encomenda, pastel frito na hora e bebidas diversas. Venha conhecer e degustar esses sabores. Central Bar e Lanches, telefone de contato 54993003872.
3: No Laboratório LaborClean, você conta com profissionais qualificados, aparelhos tecnológicos e modernos com métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão no resultado dos seus exames. LaborClean faz bem para você, faz melhor por sua saúde. Em São João da Urtiga, no centro em frente à praça, em Áurea, no centro em frente ao hospital. Laboratório LaborClean.
2: Marmoraria Grani Áurea, tudo em mármores e granitos em geral. Há mais de 20 anos trabalhando com mão de obra especializada e total experiência. Fabricamos bancadas de cozinha, pias de banheiro, soleiras, pingadeiras para sua obra. Revestimos túmulos e jazigos em geral. Atendemos Áurea e região. Peça já seu orçamento pelo telefone 54984188978 com o Nelson Poggi. Desde já agradecemos sua preferência. Marmoraria Grani Áurea.
4: Promoções da semana na farmácia Centro Farma Áurea. Repelente show inseto em creme, absorvente naturalmente, lenço umedecido João e Maria com 140 unidades, protetor solar facial Revitart FPS 30, enxaguante bucal Cetapol, Elixir do Colono. Para problemas estomacais, produto natural e eficiente para acabar com sua azia e má digestão. Venha conferir. Biocálcio, para alívio imediato de dores crônicas, para artrite, artrose, bursite ou hérnia de disco. Esse produto é eficaz para tratar essas condições. Aproveite que o estoque acaba rápido.
0: Noto dobra, tá? Tu ešte raz ja zaprašam na nauke jazyka polskiego. Bo my mamy tutaj rodzinę z Polski, którzy uczą języka polskiego w Auri. I zapraszam wszystkich. Ma co wieczór do pewnie we wtorek, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. Mamy naukę wieczorem języka polskiego. I to zapraszam was, tak? Bo dużo mówię, a ja bym lubił mówić po polsku, ale nie umiem. Teraz jest gdzie się nauczyć. A w jeden czwartek jest też nauka polska dla mężczyzn, a druga na kobietów, tak? To zapraszam was na te nauki. Przyszły czwartek będzie na nas, tak, Heniek?
5: Czwartek?
0: Tak, na przyszły czwartek o 7 wieczorem. Pójdziemy tam do domu kulturalnego i będziemy uczyć się języka polskiego. No to dobra, też słucha ten program, Terezinia Cichota. Cichota tam z linia Bajkora, to dziękujemy dla was wszystkich tu na linia Bajkora. I też tę muzykę będziemy ofiarować dla wszystkich przyjacieli, którzy słuchali ten program. Tam z Lajado André, Centenario, też tam słuchali ten program, tu Tuszatu Gałusiu, też Waldemar Prila i rodzina słuchali ten program, to bardzo wam dziękujemy. I teraz Sylwino wam zagra piękne muzyki. Dobre, Sylwino?

0: Nossa, cultiva achando a coinço. É, obrigado, Aline. Então, Aline, Celso, que lá direitinho. Sim, estou lendo o livro, que é muito interessante mesmo. Na página 101, tenho escrito sobre o tio Chauiga. E também na página 125. Muito obrigado, tá, Aline? Dziękujemy, wszystkie dobrego dla was tu wyreszyń, tak? No to Sylwino, chyba zrobimy rząd i pojedziemy stąd. Później się na końcu zagra jeszcze jedną piękną muzykę.
1: Do soboty. Dziękuję każdemu, co słuchał na radiu. Do widzenia.
0: No, do widzenia. Heniek?
2: Dobrze. Ja do drugiej soboty, ale nie wolno spać, nie?
0: Nie. A ja będę ci dzwonił tak o jakiej drugiej 30, zadzwonię ci, to cię obudzi, tak? Albo włóż tam na telefonie, bo co cię zbudzi tutaj, jakie? Nie? Na gdzie godzina to zbudzi cię. No to bardzo dziękujemy wam za słuchanie tego programu i zapraszamy was na przyszłą sobotę o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski. To bardzo wam dziękujemy. Życzymy wam dobrej soboty, dobrej niedzieli i dobrego przyszłego tygodnia. To aż do soboty. Do widzenia.